stacje radiowe RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, Sceny Zbrodni, Felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: mieście jest!
1: Jacek, twoje zdrowie.

praca wre. Zwijają się tam chłopcy i myślą sobie, że mógłby im second mate darować parę chwil, prostować kark, najwyższy czas, brakuje już sił. Uderz w dzwon, second mate, walnij bracie w dzwon. Patrz, stężał wiatr i już szarpie brodę twą.

Dzielny stary nasz, co myśli, wiemy już. Do żagli kurze a twarz. Nie prędko koja nas utuli w słodkim śnie. Ach, second mate, ty

Gdzieś ty zapodział nogi swe, czy zły ocean zabrał ci je? Możeś pijany, czy ślepy był, możesz ich bronić, nie miał sił. Droga matko, widzę za dwóch, nogi mi zabrał zły wojny duch.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: i dalej już we trójkę będziemy razem szli. Ta mała Saint-Pierre i ta większa Saint-Jones. Ja razem z nimi, bo kocham je wciąż. Ta mała Saint-Pierre i ta nieco większa Saint-Jones. Ja razem z nimi, no jako ich mąż.
1: Hejho, wybieraj ją, poderwij ją. Hejho, wybieraj ją, że hej. Hejho, wybieraj ją, poderwij ją. Hejho, wybieraj ją, że hej.
2: Gdy do portu przybijemy,
1: wybieraj ją, poderwij ją.
2: Zaraz w miasto uderzymy,
1: wybieraj ją, że hej.

0: się wciąż.
1: Aż za morzem zatęsknimy,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Nowe porty odwiedzimy,
0: wybieraj ją, że hej.
1: Jerry z inną Manuelą,
0: wybieraj ją, poderwij ją.
1: Bo niedziela

0: Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Posłuchajcie teraz mnie, o dziewczynach śpiewać chcę. O dziewczynach, co próżnią wam kieszenie. Kiedy z morza wraca czak, w pełnej sakwie dzwoni szmal i będzie dzwonił tak, aż spełnią się marzenia. Coraz głośniej zgiełki barczak odnalazł już swój bar. I butelkę Kwinelsona w Nero suszy. A panienek nie brak tu, wszystko.

końcu przyszedł wielki sztyl. Portfel zniknął, dziewczę z nich pożeglować chciałby z nią jeszcze nie jeden. I barmanki słychać trzask, nie masz horsy, spadaj, Jack. Opłyń horny, wracaj tu.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Było to w maju, słonko skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało czegoś by chciało. Czegoś by chciało.

go skwierczało, a spod koszulkiem sklejone ciało znów czegoś chciało. Znów czegoś chciało.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hot Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i

stron, piękno twe już znam i nie ma gamy twoich barw, a ty wciąż dumna i zachłanna.

0: Barek, Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Odpokręcę w odbiorniku, odpokręcę gałę.
1: Smutno w długim rejsie, czas wolno leć.
0: Masz tu nagle niemożliwe, bo

0: karabinie zagrało. A po rejsie siedzę w domu samotny, kochany. Żona w mieście na zakupach.
1: Lu,

0: słychać, kolego?
1: A on soczkiem od ogórków także się tętego.
0: No i chyba w PZM-ie wezmę rejs jak leci. Aż tu nagle niemożliwe, słyszę radio Szczecin.
1: No bo przyszła taka fala, nie mokra, nie słona.
0: Chyba radio przed południem.

gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

jedziemy dalej, szkoda dnia. Klepnął go mówiąc, ach ty mój Orionie, jedziemy dalej, szkoda dnia.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

oczy, już wtedy, mój Boże, gdzieś na chwilę znikną ludzie, będę ja i może. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję, spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje, dziadek, ciągle twoje. Mam nadzieję, że po polsku, choć się czasem o to boję, spytam, czyje jesteś może, a ono powie twoje,

ogromnych mu bogactw. Nigdy jego nie skończy się droga. Morskie wiatry dmą i dmą, błąka się statek widmo, jako straszna dla wszystkich przestroga. O la la, o la la, o la la. Morskie wiatry

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

cicho zagra, bosman krzyknie, wyłazić na dek, na kei pozostanie. Kilka wspomnień w sercu żal, że jeszcze kiedyś tu wrócisz, by znów wyruszyć.

i pierwszy obierze kurs. Za rufą znikną główki portu, przed dziobem ujrzysz utęsknione morze i wtedy wnet zapomnisz, po co zaciągnąłeś się. Wybierając żagle, myślisz tylko, czy kiedyś z tym wszystkim zdołasz rozstać się.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.
1: Na wielkim okręcie wszyscy palą opium, w maleńkich fajeczkach swoje smutki topią. Na wielkim okręcie same blade twarze żygają

Na wielkim okręcie maszty są wysokie, topy zawadzają o białe obłoki. Na wielkim okręcie wkrótce odpłyniemy, zobaczymy gwiazdy.

bawełniany w krąg tłum i barometr ze ściany znów spadł. Na ulicy pies uwiądł, w nocy w radiu zaś mówią, że na morzu z nordwestu ma wiać. I hej, tam ubrać w żagle znów masz dwie.

Tysiąc fal, słońca dysk, słona woda, znów pysk, ster jak wariat, wyrywa się z rąk. Za horyzont się spieszysz i cholernie cię cieszy, że gdzieś z tyłu daleko jest ląd. I hej, tam ubrać w żagle, znów masz, wiesz.

0: W tobie błękit i biel, byle gdzie, byle dalej od brzegu.
1: Gdy rejs powód się zmieni i matczynym ramieniem znów otoczy cię stęskniony port, spojrzysz hen za horyzont, marząc, że z ranną bryzą może by tak gdzieś odpłynąć stąd. I
0: hej, tam ubrać w żagle znów masz, wiesz,

a całą resztę, no jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę. I nawet nie wiesz ty, moja dziewczyno, ile ci mógłbym zapłacić.

0: całą resztę, jak podejrzewam, otrzymać mógłbym za stówę.
1: RMF On, gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: nagle huk dał się słyszeć, jak pęk przez huk. Powstał ogromny gwałt i krzyk, lecz nie uratował nikt. Kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Kilka chwil poszedł statek na dno.
0: To ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Gdy opuszczał Titanic macierzysty port, miał się sztormom opierać przez nie jeden rok. Ale gdzie by się taki zdał, co by wyroki boskie znał.

ksiądz to ciał zatonęł przy mocnych fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Na pokładzie bogaczem pili gin i rum, a na dole w zaduchu gniot się biednych tłum. Leci tych tutaj i

0: Tadek na
1: noc.
2: Tysiąc sto ciał zatonęło wśród morskich fal. Kilka chwil poszedł statek na dno. Ach, to musi być straszna, bardzo straszna rzecz, gdy nie może się uciec ani w przód, ni wstecz. Więc choć minęło już tyle lat, historię tę pamięta świat, że w kilka chwil poszedł statek na dno.
0: W kilka chwil, kilka chwil, kilka chwil poszedł statek na dno.
1: Ojej, ojej, ojej!
2: Tysiąc to ciał zatonęło.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Traciłem kurs troszkę, dok, wdali mi z...

0: Tak mówię mu, bracie, co z ciebie za kiep nalej!
1: Łej, hej, załatwię go.
0: Wypiłem dziś dziebko i ciężki mam łeb.
1: Dajcie mi czasa dopadnę go.
0: W dyskusji wziął udział i stało się tak nalej!
1: Łej, hej, załatwię go.
0: Że kiedym się ocknął, leżałem

0: małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Ta mała z Meksyku chodziła w staniku i forsy bez liku puszczała co dnia. Nie miała mieszkania i skąpo odziana sypiała na statkach, gdzie tylko się da.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: A kiedy ta mała co rzadko dawała i ze mną nie chciała, niech trafi ją szlak. Nie miała pieniędzy i żyła wciąż w nędzy, nie chciała nikogo, choć chłopa jej brak.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: A Johnny był Walker i zatkał ją korkiem, sy małym amorkiem, jak chciała do dna. Uciekła do domu, by nie dać nikomu i schować skarbeczek malutki jak pła.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Tam była dziewuszka, co miała maluszka i jak mała muszka siadała gdzie chcesz. Spijała te miody dla swojej wygody i słodycz chłopaków sysała jak wesz.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Malutka Eliza, co lubiła lizać, troszeczkę przygryzać lodziki co noc. Żółtego banana, pistacji od rana, do tego szampana wylewać na koc.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Nie miały znaczenia kolory na dzień, gdy tak od niechcenia wpadały w mą sieć. Ta czarna mulatka i żółta azjatka, czerwona indianka, dzidziusia chcą mieć.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciała.
2: Wciągnijmy do góry, szarpnijmy za sznury. Poleci do góry sukienka jak śnieg. I z forsą w kieszeni, choć ciut się rumienisz, dasz trzy bęsy pannie, osiągniesz swój brzeg.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: Jakbyś do łóżka wciągnąć ją miał.
0: Hej, ciągnij lili małą lili. Hej, ciągnij lili małą zapał. Hej, ciągnij lili małą lili.
1: W łóżku przygwozić lili byś chciał.
0: Hej.

trzyma mnie. Bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie, niż wycofam się. No nie płacz, wrócę tu. Nasz los nie taki zły, bo dadu.

0: Czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

oto płynie statek nasz, już dzwon donośnie brzmi. W oddali zniknął dawno ląd, ostatni mewy krzyk. I chociaż pokłatwie się raz jeszcze okiem rzuć, na wschód spojrzeniem goniąc dom, gdzie nie powrócisz.

gęsty, w ścięgnach czułem tylko ból. Ostry szkwał na to padł nagle, prosto z nieba ściągnął dół. Nie uciekniesz z oceanu i nie schowasz się jak szczur. Rzucaj żagle, bo ona...

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Piękne kształty miał, do dziś w śnie widzę je. Gdy szliśmy koło kornu skał, sztorm zawył od zachodu. Z żaglowca nie zostało nic, no może beczki dwie. Hey!

0: Chłopcy, trzeba wiedzieć wam, na morzu żywot ciężki. Tu często burza albo sztorm, nie patrzy noc czy dzień. Lecz gdy już pokochacie, to zostanie wam na wieki.
1: Tak mawiał stary bosman Jim, wpatrzony w morza cień.

0: Trzymaj!
1: Hej, raz!
2: Co nudzam?

wciąż właził mi do piwa i w szufladzie spał i tam z żoną dzieci miał. Jejku, jejku, no mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W piwnicy rzężą z resztką sił,

stary, zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. Stary w porcie kupił kaset 100, same gołe baby, chłopy, no i wiecie co, potem ci chcę...

stary znów miał czerwony łeb. Jejku, jejku, jejku, mówię wam, jaki rejs za sobą mam. Stary zardzewiały, śmierdzący wrak na pół roku zastąpił mi świat. W zaniedbanej radiostacji stół zielony stał, na nim radzik nic nie robił, tylko

0: zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Fala, wielka fala, burty na czerwie.

Wiemy wszyscy na mnie. Fala, wielka fala i marynarski los. Stary już od tego krzyku całkiem stracił głos. Tylko ręce pokazują, że

0: RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
1: Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

jeśli wyruszać będę znów na morze, musisz na keję przyjść, pożegnać mnie. Tak długo patrz za mną, aż łagodny słońca blask skryje statek horyzontu mgle. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie.

gdzieś hen. To właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy wieczorem siądziesz przy kominku, zmarznięte dłonie ogrzeje ci żar. Wspomnij mnie ciepło, gdy ja wśród sztormów lodów kry pod północnym groźnym niebem drża. Jeśli odpłynę, czekać musisz na mnie. Usiądź przed domem i spojrzyj na port. Może te żagle gdzieś hen, to właśnie statek mój, który wiezie mnie do ciebie już. A gdy o zmroku pójdziesz na brzeg morza, spojrzeć jak słońce zanurza się w nim, pomyśl, że ja widzę je z zupełnie innych miejsc i ku tobie moje myśli ślę.

zmian. Lecz naprawdę nie ma komu, komu moje morze dam. Nie ma komu, nie ma komu, komu dać to morze dam.

już ręką mogłem sięgnąć portu, gdy nagle mi zwariował świat. I znów się w stormach poniewieram, w mokroj piekielny ziom, jasna w razie bierze mnie cholera.

przyszły statki dwa, by zmierzyć w morzu siły swe. Poranna bryza w dal je gna, już wielki wyścig zaczął się.

lecz nie zapomnę czasów, gdy najszybsza była Katysa. Dziś dumna stoi w Greenwich Town, jej żagli już nie pieści wiatr, tylko wspomnienie.

0: nowy sztam.
1: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Dziękujemy bardzo. Brawo, Ostry, Białystok.
1: Dziękujemy Dychom za zaproszenie, za spotkanie. Do zobaczenia.

kraju i byłem w Kongo i wiem jakoś nie grunt w jakim jesteś kraju, ale grunt jaki jesteś gość. Świat jest wszędzie taki sam, tu i tam, tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa ścisk, w każdym ścisku.

wszędzie taki sam, tu i tam. Tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie wzdłuż i wszerz kręcą panny tym, co wiesz, a jak tylko kręcą tym, już jestem w domu.

Jest wszędzie taki sam, tu i tam tak się kręci, jak już raz się zacznie komu. W każdym porcie bywa szynk, w każdym szynku czeka drinka, jak tylko czeka drink, już jest.

0: Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny,
1: żegnajcie nam dziś marzenia ze snu, ku brzegom angielskim już ruszać nam pora.

zabłysnął nam bielą skał zęby spod Dover. I znów noc Kubrycku wśród legend i bajt. Powoli i znojnie tak płynie nam życie na wodach i w portach South Korea.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18.

0: Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy los mi sprzyja, czy idzie na wspak, ja stawiam. Czy mam 10 kompanów, czy 2, czy mam ochotę na rum, czy na miód. Czy mam pieniądze, czy grosza mi brak, ja stawiam. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam. Czy mi kompani ufają, czy nie, ja stawiam. Czy ja ścigam wroga, czy wróg ściga mnie, dopóki okręt nie leży na dnie. Czy wicher w oczy, czy w plecy mi dmie, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: A gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: Ja biorę gąsiorek i piję do dna, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: Ja zbieram kompanię i siadam za stół i nie ma wtedy płacenia na pół. Bo gdy mnie dziewka porzuci jak psa, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: Ja stawiam żagle jak kubel na stół, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: Przypala mnie w górę, niesie czy w dół, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: Czy tam dopłynę, gdzie kończy się świat? Czy aż do piekieł zaniesie mnie wiatr? Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: Ja stawiam żagle jak kufel na stół, ja stawiam.
1: Ja stawiam!
0: Ja stawiam żagle jak kufel na stół.

0: każdej nocy śni się nam ostatni ziemi.
1: RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relaks i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

trójka wiała, jacht przy kej stał. Ale lało, mówię wam, spać w ogóle się nie chciało. A Mietek opowiadał nam, nagle zbladł i rzecze: chłopcy, wam przed...

wózeczek jednoosobowy był. Ech, konstruktor płakałby, no bo wszedłem ja i Madzia, ma to tak jak osoby trzy. Dmuchaj mnie tuś, w żagle dmuchaj, ja chcę pływać, pędem żyć. Ty chcesz pływać? Pomyśla.

Nagle oko Magdy mig i mryk. Co jej zastanawiam się? Instynktownie łapię paga i grzecznie pytam, co ci je? Żony drżąca ręka szuka mnie, myślę o Magdusi źle. Nagle słyszę szept namiętny, puść ten kij.

jestem, słoneczko zaświeciło, patrzę, no opala się. Nagle Magda zapragnęła ma zwilżyć w wodzie nóżkę swą. Ja zdążyłem tylko krzyknąć, nie wychylaj nogi, bo... Mietek przerwał, spojrzał po nas.

0: away, a little tally rocket.
1: Haul it away,
0: chisel in a pocket.
1: Haul it away,
0: but never did regret it.
1: Haul it away,
0: out with a holly hi-yo.
1: Haul it away.
2: Przeklęty niech będzie ten kubański szlak, bo szkorbut, bo szczury, bo smród. Czy starczy mi życia, by poznać ten świat, gdzie forsy jest brud? Do Amsterdamu zawinąć choć raz.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

żagle, lato, słońce. Nagła miłość, tak jak grom, tak jak grom. Banał, jakich jest tysiące.

kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się ośmiała coraz dalej, hej, kiedy podnosił do ust stary talizman.

wracał w jesień zardzewiałą z samego środka mgły. Wyciąga łódź na swój brzeg, żagiel chował, wieczorem białe portki prał. Owijał różę w podarty celofan, odchodził sam, odchodził sam. A woda się śmiała za burtami, kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz

kiedy podnosił do ust stary talizman na dobre wiatry, wyschniętą różę z piór. Woda się śmiała coraz

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Nie ma już wielorybich stad. Gryzie rdza harpunu ostrą pikę. Nie ma już ludzi z tamtych lat. Dziwiczy wrócił czas.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

5:30 rano. Zimno. Ponuro. Zimna kawa. Nie ma wódki. I ta matka.

0: Idli chłopcy odwiedzać ją,
1: a na balu wydali.
0: Najczęściej młody Szala Brown,
1: ala balu wydali.
0: Po nocach mą matkę do miasta brał,
1: ala balu wydali.
0: Gdy ojciec wrócił, ech, na ląd,
1: ala balu wydali.
0: Ala balu wydali. Zimny i pusty zastał.

ponieważ tak często zdarza się. Do portu wlógł się tak jak cień. A matka wróciła na drugi.

0: choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, może me, a próż to wołasz mnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

0: duszy sen. Aż przyszedł wreszcie dzień, gdy los uśmiechnął się przepiękny okręt stan u brzegu wyspy me.
1: Hej, morze me, uroki twoje znam.
0: Choć nieraz już przez ciebie płakał każdy z nas.
1: Hej, morze me, na próżno wołasz mnie.
0: Dziś muszę zejść na ląd, pożegnać przyjdzie się.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

piwa nalej mi, bo jutro będzie gorzej, jeśli się do jutra będzie żyć. Choć porty stale zmieniasz, jednak a wszędzie cena, to żałki łyk jest droższy niż twój łeb. Masz długi w czarcie i kasie, więc szalej póki da się, z pełną kwartą dole swoją klep.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Kiedy szedłem w dół przez swój rok,
1: w głowie szumiał jeszcze ten wigrok.
0: Zobaczyłem, jak za rogu wnet
1: mundurów rząd wyłania się.
0: Nim pojąłem, co się dzieje tu,
1: na bruk posłał mnie żołnierski bóg.
0: Krzyknął sierżant: ej tam, bierzcie go,
1: teraz armia będzie matką twą.
0: Hej,

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zamkniemy razem, już jak łajbąk kiwa, tu Eknajma jest pod gazem.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pijesz zdrowie matki ziemi.
2: Pełne szkło złoci się, białą pianą toczy, tylko nie

0: Popatrz, ma dwa łby, 8 łap i już urząd, chyba to dwa psy.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
2: Whisky, Johnny, brat to nasz wędrownik, bywa jednak, że ten brat pozbawia czasem spodni.
1: Sztorm nam przyniósł piekło, ale dziś znowu pije zdrowie matki ziemi.
0: Chłopcze, hej, jeszcze wlej, lecz nie depcz po rękach, palce delikatne mam, wie

Tyle lat już minęło, że dziś niepasłuszna urywa się myśl. Na wielkich żaglowcach przepłynął sto mórz, ale dziś nie pamięta ich już.

Mordów chyba odwiedził ze sto. Nie odróżnia dziś Hill od Bordeaux. Butelka po rumie znów pusta jest już. Dziś od życia osłabiona.

nam sprowadza przyjaciół i głos. Daj im zginąć wśród fal dobry los. Od widów majaków ucieka jak tchórz. Dziś przyjaciół nie

Szliśmy we czterech, jasny gwint. Dął przez dni szereg ostry wind. W dymiącej chmurze dyszał port. Szliśmy ponurzy jak na mord.

0: O, broń mnie Boże, nie chciałbym, żeby mnie nożem, kiedy Jim, a wnet po gościu niknął ślad, kiedy mu gardło rozciął pad.
1: A gdy na statku wybuchł bunt, to na ostatku strzelał szpunt.
2: Ja wtedy szczeniak, ale już łapy w kieszeniach, no i do...

zimno, okrutnie, trudno znieść. Może by wody dali gdzieś. My nie bogaci, ale cóż, zapłacić za nas może nóż. I światło nikłe błysło gdzieś. Już my pod tinglem zdechły pies. Fajna ferajna nas tam szła. Jim, padokajna, szpun i ja.

piliśmy nieźle, już to już. Każdy przy krześle swym wbił nóż. Rachunek w synku zliczył szpun. Funtów sterlingu cały funt. Zapłacić może, mówi pat. I cztery noże w stół blat. Synkarz się zgodził, noże wziął. A my poszliśmy dalej z głową.

strugać wariata, ugać jak znud. To każdy umie, ale tak jak my rozumieć nocy smak i smak przygody, która drży. Ech, gadać szkoda, wy nie

Lagiel czesze pod włos. Nasz stary dziś czerwony ma nos, czerwony nos. Na sądzie zabrakło papieru, maszyna rzęzi zła, a ta ryba o rany na pokład.

Znowu biskaje szeregi długich fal, rejs za rufą zostaje, a jednak czegoś żal. Może ta mała, co jej kupiłem pierścionek, jeszcze pamięta mnie. Pamięta?

warte, kto nie wyruszał na morki harce. Bo w sumie tak fal, kto wsinął dal, nie szedł w zawody. Nie wie to szał, bo dotąd spał, bo nie był młody. Kto naszej braci swoje życie złożył w darze, przeżywał cudne sny i miraże i całe życie ze

0: dokoła horn, poczuć siłę swoich rąk.
1: Słyszę w głowie ryk potężnych fal, myśli me wędrują w sinomorską dal, gdzieś na

0: poczuć siłę swoich rąk.
1: Mrożny wiatr i mgła mi bije twarz, wciska się pod kaptur, żyć nie daje nam. Przymrużone oczy śledzą nikły blask gwiazd, które wiążą.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: się Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam.
1: Zwłaszcza przez to dziś mówię ci, nie ufaj im.
0: Pamiętaj w mieście Amsterdam, zwłaszcza to co dziś mówię ci. W tym starym mieście Amsterdam, nie ufaj żadnej z pięknych dam.

0: mnie w te najcięższe z dni.
1: Stary Malaki,
0: zaśpiewał nam rano znajomy nasz ptak.
1: Stary Malaki,
0: ustawić trzeba żagle przed piątą pod wiatr.
1: Stary Malaki,
0: znów pogna daleko gdzieś na San George.

Wokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

podniósł siwiutką swą głowę i mocnym spojrzeniem nas zdjął. I chociaż chłopy z nas zdrowe, niejednemu hardemu kark zgiął. I wtedy rozpoczął opowieść,

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Dla niej czy sztorm na Doggerbank, czy śnieg, czy gęsta mgła, to wszystko nic, bo ona wciąż swym kursem może mgna. Gdy żagle prężą się u rej, pochyla maszty swe i dumna tak, i szybka tak.

A stary nasz tak kocha ją, jak dziewkę pieścić chce. Lecz z nas wyciska siódmy pot, pilnuje stale, łaja i klnie, bo liczy się dla niego jej pocztą wypchany brzuch. Więc ciągle tkwi nad karkiem nam i tyra.

0: Nie, we śnie, stary we śnie.
1: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

co zwartym otaczał kołem. Orzekł, odeszła dziewczyna twa. Podniósł się ciężko, złamany ciosem.

żeglarzy lubią, tam się o nas dba. A gdy rano powróciłem, to nie mogłem dojść przyczyny, czemu pękły obie E i D i A. Struna za struną wciąż się rwie, już pękła H.

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Przywitał nas o świcie, nad lądem słońca dysk. To wiedziałem już na pewno, że to mej wędrówki kres. Ile w domu mnie nie było, ech, miesięcy kilka tam. Lecz najpóźniej dziś lub jutro wioskę swą zobaczyć mam. A ty może dalej prowadzisz.

Choć żeglarski żywot wiodłem, do powrotu nadszedł czas. Wracam z bohatera sławą i przy boku pełny trzos. Wnet pobiegnę znaną ścieżką w dół, gdzie rodzinny dom swój mam. I zobaczę ukochaną, która na mnie czeka tam.

nigdy nie zapomnę rejsu, ryku morza, wiatrów złych. Fale bryk nasz otaczały, biły w burtę z całych sił. Tamto wszystko już minęło, a przede mną stały ląd. Dobijemy wnet do brzegu i uciekam szybko.

zwykłych naszych dni. Nikim byłem spójrza dzisiaj, czy widzisz znów blady świt?

0: czy słyszałeś, powiedz już mój brachu.
1: Jeden dzień
0: i jutro będzie już po strachu.
1: Jeden dzień,
0: jutro statek stanie brachu w porcie.
1: Jeden dzień,
0: krzykniemy żegnaj.

0: i tylko brakuje jeden dzień. Jeden dzień.
1: Pakuj swoje łachy, pakuj brachuj.
0: Jeden dzień.
1: I będzie żubaw miał popachy.
0: Jeden dzień.
1: Pompuj, pompuj, pompuj, równo brachuj.
0: Jeden dzień.
1: Sam przecież chciałeś wleść to gówno.
0: Jeden dzień.
1: Tylko jeden dzień, mój brachuj.
0: Jeden dzień. I tylko

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

nikt, obyle co nie czepia się. Chyba wrócę tam na Atlantyk, gdzie po horyzont gaśnie dzień i delfinów w słońcu błyszczy grzbiet. Nikt, obyle co nie czepia się.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Raz, odchodzi.
2: Raz.
0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Nie, dwa, odchodzi.
2: Dwa, teraz, dwa.
0: Chcę zobaczyć cię znów.
1: Dobra, do domu, panowie.
2: Dobra, dobra.
3: Cool, ja.

0: nie ma, to spokojnie życie płynie.
1: Można pograć na gitarze
0: i pomyśleć o dziewczynie. Lecz gdy wicher

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Pański trzeci to rok, równy skazańczy krok, chłodny poranek w miasteczku Derry. Pochód ponury nasz zmierza do portu, skąd odpłyniemy, gdzie Australii brzegi. Drają skrupułów brak, uciec stąd nie ma jak, każdy skuty w kajdanach ma dłonie. Wyrok surowy padł, sędzia skazał nas za niewierność Brytyjczyków.

stary Foil żegna się z ziemią przodków, bo wie, że już nigdy w te strony nie wróci. Od oferty przez sen szła prawie co noc, przez łzy przywołując swą Lucy. Słońce pali nas tak, że oddechów nam brak, gdy no Connor majaczy w gorączce.

Tak, na czym stoi ten świat? Statek tańczy jak oszalały. Znowu kolejny dzień, znów kajdany smród. I czy który z nas wyjdzie stąd cały? Który tydzień to już, mkniemy przez błękit mórz. Nie potrafię się tego doliczyć. Teraz 42 może zobaczy ląd, lecz nie będzie to przejść.

Cent to piekło dla tych, co życie wieść muszą w niewoli. Klimat ciężki tu jest, prawo stanowi broń. Panie, jak możesz na to pozwolić? Kiedyś nadejdzie dzień i śmierć uwolni mnie. Zrzucę w końcu te ciężkie kajdany.

0: parę żaglowce po morzach jeszcze pływają.
1: Nie gniewaj się, kochanie, że trudno ze mną żyć, że zapomniałem kupić mleko i kary zmyć. Lecz jeszcze niedawno okręt mym drugim domem był. Tam nie stało się w kolejkach, tam nie było miejsca dla złych.
0: To wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu.

jeszcze pływają. Upłynie sporo czasu, nim przyzwyczaję się. 40 lat na morzu, zamknięte w jeden dzień. Skąd lekarz może wiedzieć, że za morzem tęskno mi, że duszę się na lądzie, że

0: czuję wibracji pokładu, gdy hable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. Wiem, masz do mnie żal. Mieliśmy do przyjaciół iść. Spotkałem kolegę z rejsu, on w morze idzie dziś. Siedziałem potem na kei, ze łzami patrzyłem na port. Jeszcze przyjdzie taki dzień, kiedy opuszczę go, a na razie
1: to wszystko było, minęło, zostało tylko wspomnienie. Już nie poczuję wibracji pokładu, gdy kable grają. Już tylko dom i ogródek i tak, aż do śmierci. A przecież stare żaglowce po morzach jeszcze pływają. A przecież stare żaglowce po morzach.

Andziechelu chłopów wieszają, depkę do masztu związaną. Zalali smołą lichą pałubę, nosiły wiatry płonącą łódkę przez wieczór cały noc całą. Na Strandziechelu mijają wieki, ludzie gadają co wiedzą. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, Niemiec czy Rusek, Polak Kaszuba, nie ujdzie z życiem przed depką. Jak kto zobaczy ognistą łódkę, nie ujdzie z życiem przed

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Wąsa tą siostrę miały ze Jones.
2: Łej, hej, na kubie!
1: Chłopaki zielenieli w krąg.
2: Ale nie na bananie.
1: A miała parę takich spraw.
2: Łej, hej, na kubie!
1: Puszyła się jak dziki paw.
2: Ale nie na bananie.
1: Korzystał z tego łysy Jones.
2: Łej, hej, na kubie!
1: Prymarczył świnia siostrą swą.
2: Ale nie na

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Czas codzienny podjąć znój, sztorm jak wdziewasz stary swój. Sprawdzasz, czy w maszynie wszystko jest okej. Sweter ciepło daje ci, kiedy chłodny wstaje świt. Jesteś gotów, by przywitać nowy dzień. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Na łowisko bierzesz kurs, wiatr przegania stada chmur. Kiedy sieci rzucasz, jeszcze pada deszcz, lecz już słońca promyk lśni.

będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Gilibek wypłyną znów. Gdy pogodę trafia szlak, masz robotę ciężką tak, że na rękach twych zostawia krwawy ślad. Lecz nie rzucisz nigdy jej i niełatwej doli twej, bo ocean dawno twoją duszę skradł. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek wypłyną znów. Purpurowe szczyty wzgórz, zieleń trawy w dole tuż, słońce wokół nas zapala złote skry. Srebrnych ławic widzisz mgłę i gdy już złowimy je, złota dość będziemy mieli ja i ty. Tu swobodnie pływa śledź, nim dostanie się w ich sieć, kiedy flota z winnych kutrów gna na łów. A gdy połów uda się, w mieście będzie śmiech i śpiew, zanim chłopcy z Kilibek

0: Dzień dobry, kochane żeglarze!
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.